0: Ti ve streamech. Co právě trenduje na TikToku?
1: Máme na Fajn. Máme na
0: Fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: It's the weekend.
4: It's the weekend, guys. A lot of weekend.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Next you on a beach in Barcelona.